0: Kadi asimwe Mutabano mgrusu butale mpaka zija kuba sawa isatu ze kilo Adivo jakuba ni kutaisuro muliza waito morungi Wabele tuliriza no jikara uga bili sabli dakika Akazina waketa tima nyire
1: Kunye miana iwe
0: Chiana nemu wakatojiza mzanyu fama
1: Kivyo kugambira
0: Kaka dikibali community radio
1: Uko nina bingi
0: Mwebele tugonza no tuikara uga bili sabli dakika.